0: mkuvavi.
1: Mi boga le ulu hamarota ne lenta satria matao tsile hoe falozo ti virisy eto toliara de aku na imize chimandea zemze musareke zay satria ho matelo ti virisy tiko zay sana satria kereti hamonolo malaky amzofotona ne kizo ndindrina fa zay pamaro tsako ho na ne kito aku avilimura tsileta le ulu amize chimi boga satria antsano matao tsile virisy zay zany mahatonga nay taraiko ho matelo ni virisy tiko vahoga madagasikara ndindrina fa atoy antsimo antoliara musare